0: mamba aguru aguruka oba abaruka.
1: Watoleka ansa mwiza yonka ni kwejo, tuwe kumwiza kwejo.
0: Oma babaruka.